ogóle ile kilometrów setki kilometrów zostało, czy przeksymo mówić na wiele karabinów, do raczej nie zmieniłem Mauritania, wyjdzie na obecnie gazy, radia te 1 minuta.